Wainatini kana dhopadwa muthithiwa desorash. Basongoro vina makani muradioni. Ninga maluge undabono nifunani lugele za mabasa olima. Makamaka olima unapatiwe makata mio ayumwi. Yumwi nkwelwa El Nino. Na mpono mshude razi msambiki na obela mu anamalima. Oromana muzi wa 10 horas na 15 minutos mpono mshude razi msambiki makani muradioni.

kuti kupemba kurekererwa nokuti pindi ningana neye kurieke kamwe kucheza na nchesa kuntigu kubulikira nzabezia idafika kunkomo nkabe tina nzizi mzizi ufemba tikafuna kulonga ukumi na mapindi makumawiri 22 horas na 20 minutos.